0: Ja, nej, nej, nej.
1: Aj, nie chuj. A, zasadził w jedno. Aj, majdę chuj. To, że